0: 平君莫话，封侯事，一将功成万骨枯。
1: 一双手曾勾勒半起坚固城墙，已成废墟。黑夜漫长，多少颤栗，何时才能盼来晨曦？

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

0: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
1: 邀请李玉刚、李马西演绎一带一路上的燃情共鸣。

Radio Dimash. Jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

가시네.

Drodzy słuchacze, w audycji Historia jednej piosenki w Radio Dimasz wita Was Wiola Kamińska. Dzisiaj chciałabym zaprezentować Wam kolejny utwór w tym cyklu audycji. To Omir, po kazachsku Ömer, czyli życie. Utwór wyjątkowy, bo ukazał się dokładnie w dniu 29 urodzin Dimasza Kudaibergena i opowiada o jego życiu i twórczej podróży od samego początku do momentu, zanim stał się uznanym artystą. Zanim jednak zaczniemy, chciałabym przypomnieć o możliwości wsparcia naszego radia w systemie Patronite. Szczegółowe informacje o wszystkich formach wsparcia możecie przeczytać na stronie www.radiodimasz.pl. Ponieważ utrzymujemy się z dobrowolnych wpłat i darowizn, będziemy wdzięczni za każdą kwotę. Nawet najmniejsza wpłata wiele dla nas znaczy, bo dzięki temu rozwijamy się dla Was, naszych najlepszych słuchaczy. A teraz zaczynamy!

Dzień urodzin to taki dzień, w którym jest szczególne miejsce na refleksję. Zdajemy sobie sprawę, że oto kolejny rok naszego życia pozostał za nami, niczym skiba żyznej gleby odłożona pługiem przez oracza. Coś się zakończyło, coś się rozpoczyna, ale to wszystko stanowi nieustannie trwający ciąg. Mamy jakieś spostrzeżenia, wyciągamy wnioski na przyszłość, z czegoś rezygnujemy, a coś postanawiamy. Ile już za nami, to wiemy. Ile przed nami, jest dla nas tajemnicą. Przyszłość w dużej mierze bazuje na tym, co nas dotychczas ukonstytuowało. Pojawiają się retrospekcje i próby podsumowania tego, co stało się naszym udziałem. 24 maj 2023 rok to dzień 29 urodzin Dimasza. Z tej okazji na jego kanale YouTube pojawił się nowy utwór. Wszyscy oczekiwaliśmy z zainteresowaniem na obiecaną nowość. Rozbrzmiały pierwsze dźwięki i zobaczyliśmy pierwszy obraz. Dimasz jako dziecko, potem nastolatek, konkursy muzyczne, pierwsze występy, potem zwycięstwa, program I'm Singer, spotkania ze znanymi osobistościami, odbieranie nagród i gratulacji, własne koncerty i spotkania z fanami na lotniskach. Dźwięki utworu zabrały nas w nostalgiczną podróż i uruchomiły pokłady sentymentu. Na początku trochę z zaskoczeniem fani przyjęli ten urodzinowy prezent. Chyba nie wszyscy byliśmy gotowi na taką retrospekcję. Pojawiły się głosy, że wygląda to tak, jakby Dimasz z nami się żegnał, jakby to, co chciało nam przekazać, pojawiło się nieco za wcześnie. Ale przecież ufamy naszemu artyście. I to, co nas początkowo zaskoczyło, później utwierdziło w przekonaniu, że Dimasz chciał się z nami podzielić swoimi spostrzeżeniami i przemyśleniami. Bardzo dojrzałymi przemyśleniami. I podążyliśmy za tym, aby dać naszemu idolowi nasze zrozumienie i wsparcie. Tę piosenkę Dimasz zadedykował wszystkim swoim fanom z wdzięczności za całą miłość, zaangażowanie i dobroć, które otrzymał. Jest to jego własna kompozycja z aranżacją Jedilżana Gabbasowa i masteringiem Jerlana Bekczurina. Teledysk został nakręcony w gatunku mode video, czyli w wersji nostalgicznej i sentymentalnej. O Omir Dimasz mówi tak. To utwór, którego melodia i słowa po raz pierwszy wyłoniły się z mojego wewnętrznego świata. Kawałek muzyki z okazji moich urodzin. Dedykuję go wszystkim moim słuchaczom, którzy zachęcali mnie do stawienia czoła zarówno wściekłym falom, jak i szalejącej burzy. Ta praca dotyczy mojego życia. Posłuchajmy więc.

W utworze Omir Dimash ukazał głębokie aspekty ludzkiej egzystencji. Tekst ukazuje różnorodność doświadczeń, emocji i tajemnic, które towarzyszą nam w życiu. W pierwszych wersach Dimash opisuje życie jako następstwo dni. To prosta, ale głęboka prawda. Nasze życie składa się z upływających kolejno chwil, dni, tygodni i lat. To ciągła podróż, w której doświadczamy zarówno radości, jak i smutku. Wspomina też o iluzji, którą życie pozostawia. Czasami widzimy tylko powierzchnię, a nie zawsze rozumiemy pełny obraz. Jednak życie uczy nas, czym jest miłość i jak kochać. To proces, który pozostawia ślady w naszej duszy. W treści utworu pojawia się też pytanie: dlaczego czasami życie pozostawia w nas pustkę? Wielu z nas zadaje sobie je w trudnych chwilach. Ile zagadek kryje się w tym ziemskim bycie? To pytanie o sens istnienia, o nasze miejsce w tym wielkim planie. W refrenie artysta wyraża wdzięczność za życie. To ważne, docenianie każdego dnia, nawet jeśli jest trudny. Przeznaczenie nie powinno nas doprowadzać do łez, ale motywować do działania. Gołąb szczęścia, wznoszący się ku górze, to symbol, obraz nadziei. Czy ma stałe miejsce? To pytanie o naszą wiarę w lepsze jutro. W końcowej części utworu Dimash mówi o tym, co łączy przyjaciół i co ich dzieli. To refleksja na temat relacji międzyludzkich. Życie to wytwór, a my sami kształtujemy jego bieg. Omir to piękny utwór, który pobudza do myślenia. To przypomnienie, aby doceniać każdy dzień i szukać sensu w naszej egzystencji. Ponad pół roku

Gönderip, girerim zor atma.

Utwór Omir został przez Dimasza wykonany jak dotąd tylko dwukrotnie. Obydwa wykonania zostały tutaj przedstawione. Jak prawie każdy utwór, tak i ten doczekał się coverów. Nie ma ich jednak zbyt wiele. Może to ze względu na specyfikę utworu, bardzo osobistą i emocjonalną. A może zamysł ten dojrzewa jeszcze w sercach wielu potencjalnych wykonawców. Utwór na pewno inspiruje. Na YouTube możemy znaleźć fanowski

teledysk bardzo wyjątkowy, bo prezentujący artystyczne zdolności Dears. Posłuchajmy opisu, jaki został zamieszczony na tym kanale o nazwie Art Love Dimash. Ten artystyczny teledysk jest uhonorowaniem pięknej kompozycji Dimasha, a także jego własnej poezji. Niesamowita ilość 104 rysunków i 10 animacji w bogatej różnorodności stylów ilustruje słowa, które sprawiają, że myślimy o życiu. Nostalgiczne momenty utworu sprawiają, że zastanawiamy się, co robimy z własnym życiem. Co to znaczy żyć, naprawdę żyć? Czy nauczyliśmy się dziś czegoś nowego? Czy zadaliśmy nowe pytania, które mogą doprowadzić nas do nowych odkryć? Czy pracowaliśmy nad sobą? Albo po prostu, czy sprawiliśmy, że ktoś się dziś uśmiechnął? Filmy Art Love Dimash są kompozycją ludzkiej sztuki, tradycyjnych i cyfrowych rysunków i animacji, edytowaną cyfrowo. Zachęcam do obejrzenia w wolnej chwili tego jakże innego, zachwycającego w swej artystycznej formie teledysku. Za chwilę usłyszymy wykonanie Omir w języku hiszpańskim, znalezione na kanale Nestora Di Meia. O samym autorze niewiele informacji udało mi się znaleźć. Utwór zamieszczony bardzo niedawno nie nazbierał jeszcze jakiejś wyjątkowej ilości wyświetleń. Subskrypcji ma nieco ponad 2000. Można by przypuszczać, że to nowy Dir, ale Omir to jedyny utwór Dimasha na tym kanale. Mimo braku punktu zaczepienia, postanowiłam jednak zaprezentować to wykonanie, ponieważ przebija z niego jakaś wyjątkowa emocjonalność. Język hiszpański oddaje niezwykłą miękkość brzmienia i przekazu, gdy jest mowa o vida, czyli życiu. Wykonawca śpiewa bardzo delikatnie, do własnego akompaniamentu, na klawiszach i gitarze. Posłuchajmy.

trzeba przyznać, że piękne jest to, że Dimash tak mocno inspiruje swoich słuchaczy. Chyba wszyscy zasłuchaliśmy się w to wykonanie. Kolejną okazję do usłyszenia tego utworu mieli uczestnicy preparty przed koncertem w Stambule. Był to koncert jubileuszowy i odbył się dokładnie w dniu 30. urodzin Dimasha. 24 maja 2024 roku. Zgromadzonym uczestnikom spotkania został wyświetlony teledysk utworu Omir. Media społecznościowe obiegło wówczas krótkie wideo, na którym mama Dimasha, Sweta, ociera ukradkiem łzy. Bardzo dobrze rozumiemy, jakie emocje musiały pojawiać się wtedy w jej sercu. Powoli zbliżamy się do końca audycji. Jako ostatnie w dniu dzisiejszym pojawi się wykonanie instrumentalne. To Omir w aranżacji i wykonaniu Olgi Popowej. To rosyjska pianistka, która gra covery, tworzy tutoriale i wersje karaoke piosenek. I jak sama mówi, teraz są to tylko utwory Dimasha, ale w przyszłości planuje covery wielu piosenek, także innych wokalistów. Planuje też zamieszczać na swoich kanałach lekcje gry na pianinie dla początkujących, ponieważ jest nauczycielem fortepianu. Na jej kanale możemy znaleźć wiele piano coverów i tutoriali do wielu utworów Dimasha. Olga Popowa stworzyła teledysk The Story of My Life, zainspirowana omawianym dziś Omir. Został przedstawiony dokładnie w takim samym charakterze. Najpierw wczesne lata dziecięce, zabawy z rodzicami, potem dorastanie, nauka gry na fortepianie. Aż do obecnych chwil, kiedy w jakimś sensie dokonuje retrospekcji i podsumowania tego, co dotąd w życiu się wydarzyło. Posłuchajmy wersji instrumentalnej.

0: Kończąc dzisiejszą audycję, pozostawię Was, drodzy słuchacze, z pewną refleksją. Niech to będą słowa Alberta Einsteina, który powiedział: są dwie drogi, aby przeżyć życie. Jedna to żyć tak, jakby nic nie było cudem. Druga to żyć tak, jakby cudem było wszystko. Dziękuję serdecznie za Waszą obecność. To już wszystko na dziś. Powtórek dzisiejszej audycji Historia jednej piosenki możecie posłuchać już za parę godzin. Dzisiaj o północy i jeszcze raz w piątek o 22, w niedzielę o 21, w poniedziałek o 4 rano i we wtorek o godzinie 10. Potem od kolejnego czwartku o 21 zaczyna się ponownie cykl tych powtórek. Za dwa tygodnie w czwartek o 21 zapraszamy na prezentację nowej piosenki w serii audycji Historia jednej piosenki. Piszcie do nas i komentujcie na stronie radia oraz obserwujcie nasze konta na fanklubowym Facebooku, Instagramie oraz TikToku. Materiały do dzisiejszej audycji dostarczyły Alicja Szczygieł, Iwona Kulczycka, Katarzyna Struczewska i Barbara Kendys. Audycję przygotowała i prowadziła Wiola Kamińska. Wydała Barbara Kendys, a zrealizował Zbigniew Kurzyński. Bądźcie z nami. Do usłyszenia.
1: Historia jednej piosenki w Radio Dimash.
2: One Song Story. Historia jednej piosenki.

0: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
1: Dobry wieczór.

0: 平君莫话封侯事，一将功成万骨枯。
1: 一双手曾勾动半截坚固城墙，一声废墟黑夜漫长，多少颤栗何时才能盼来晨曦？
2: 谁掌

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Que je vis, que je meurs. Que je ris, que je pleure.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

0: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
1: Мереке құтты болсын, достар! Керемет, дәл осылай, ағайын!

Radio Dimash. Jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

қиялдар жоқ па мекені? Амалым не қайран?

0: 领军墨化封侯史，一将功成万古枯。
1: 一双手曾勾勾扳机，坚固城墙已成废墟。黑暗漫长，多少颤栗，何时才能盼来晨曦？

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

çirkindir. Ah! Hadi hadi.

tu Radio Dimash.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

1球目、高田ラフメッド

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

该是你，不该是梦。可是会，可是不了。

0: 平君莫话封侯事，一将功成万骨枯。
1: 一双手曾勾动半截坚固城墙，一声废墟黑夜漫长，多少颤栗何时才能盼来晨曦？
2: 谁

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

0: Tu Radio Dimash.
1: Ülken rahmet ağayın. Tağı.

Gerçekten. Ah. Ah hayır. Hadi hadi hadi.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

0: 秦军莫化封侯事，一将功成万骨枯。
1: 一双手曾勾勾半截，坚固城墙已成废墟。黑暗漫长，多少颤栗，何时才能盼来晨曦？
2: 谁知

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

0: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
1: To Radio Dimash.

Let's go. Come on. Del mi corazón.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

0: 球目、高田、高田、高田、高田、ラフメント。
1: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Как тебе? Сейчас.

그대는 가시네.

0: 平君莫话封侯事，一将功成万骨枯。
1: 一双手曾勾动半截坚固城墙，已成废墟。黑夜漫长，多少颤

0: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
1: To Radio Dimash.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

0: tu Radio Dimash.
1: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
2: Kazachskie opowieści.
3: Kazach Engmilir.

0: Gdy Mahomet miał 35 lat, miało miejsce następujące zdarzenie. Kurajszyci postanowili odnowić zniszczone mury Kaaby. W drodze losowania ustalono, który ród rozbierze poszczególne części budowli. Nagle podczas prac pojawił się ogromny smok. Ludzie przestraszyli się i zaczęli uciekać. Tylko Mahomet pozostał niewzruszony. Wtedy z nieba nadleciał ogromny ptak o niezwykłej sile, przypominający orła i pawia. Był to Simurg. Porwał smoka za kark i odleciał z nim. Przerażeni ludzie zapytali Mahometa o znaczenie tego wydarzenia. Odpowiedział: jeśli mam to wyjaśnić, jest to znak pomyślnego dzieła opartego na jedności. Smok symbolizuje niezgodę, która grozi pożarciem nas wszystkich. Jego usunięcie spośród nas oznacza, że nadchodzą dni zgody i pokoju. Prace wznowiono. W tym czasie wydarzyło się jeszcze coś niezwykłego. Ludzie o czystych sercach bez trudu nosili cegły Kaaby. Natomiast ci, którzy skrywali w sercach złość i niechęć, nie byli w stanie rozbijać cegieł. Męczyli się przy najmniejszym wysiłku i oblewali potem. Wtedy ludzie szczerzy i dobrzy przyszli im z pomocą. Gdy przyszła pora ponownego wznoszenia murów, zaczęto przygotowywać glinę. Mahomet energicznie włączył się do pracy. Chcąc wejść w błoto, podwinął nogawki aż do kolan. Nagle poczuł silny uścisk na swoim przedramieniu. Był to anioł Gabriel. O Mahomecie, opuść nogawki. Bóg zabronił ci chodzić nago. Niech nawet twoje łydki nie będą odsłonięte, powiedział stanowczym głosem. Mahomet natychmiast opuścił nogawki. W końcu nadszedł moment umieszczenia Hadżar al-Asfat, czyli czarnego kamienia, na przeznaczone miejsce. Zwykle tylko przywódcy najbardziej szanowanych rodów Mekki mieli zaszczyt dotykać tego kamienia. Tym razem jednak wybuchł spór. Każdy wychwalał swoich przodków i domagał się tego zaszczytu dla własnego rodu. Kłótnia stawała się coraz poważniejsza i groziła przerodzeniem się w otwartą wrogość. Wtedy pewien Kurajszyta imieniem Walid powiedział: niech pierwsza osoba, która wejdzie przez bramę Banu Szajba, wyda rozstrzygnięcie. Wszyscy się mu podporządkujemy. Zgodzili się na tę propozycję. Pierwszym człowiekiem, który wszedł przez bramę, był Mahomet. Na jego widok zawołali: nie ma człowieka bardziej sprawiedliwego od Mahometa, niech on zdecyduje. Mahomet zdjął swój płaszcz i rozłożył go na ziemi. Następnie położono na nim czarny kamień. Wtedy powiedział: niech z każdego rodu wyjdzie po jednym człowieku. Każdy z was chwyci za jeden róg płaszcza. W ten sposób wszyscy będziemy uczestniczyć w niesieniu kamienia. Rozwiązanie spodobało się wszystkim. Przedstawiciele rodów podnieśli płaszcz i wspólnie zanieśli kamień do Kaaby. Kiedy wtedy przyszło do umieszczenia go na właściwym miejscu, powiedzieli: o Mahomecie, to ty rozstrzygnąłeś spór. Umieść więc również kamień na jego miejscu. Zgadzamy się na to? Mahomet własnoręcznie podniósł Hadżar al-Asfat i umieścił go w przeznaczonym dla niego miejscu. Wkrótce mury Domu Bożego zostały całkowicie odbudowane. Uczeni badający życie Mahometa od dawna spierają się o to, czy umiał czytać i pisać. Jedni twierdzą, że musiał posiadać taką umiejętność, skoro zajmował się handlem. Inni wskazują, że nie istnieją wiarygodne źródła potwierdzające, iż pobierał naukę czytania i pisania. Co więcej, nawet po umocnieniu się islamu Mahomet zazwyczaj nie pisał listów własnoręcznie. Najczęściej dyktował je alemu lub innym piśmiennym sekretarzom. Dla muzułmanów fakt, że prorok był niepiśmienny, ma ogromne znaczenie, ponieważ stanowi jeden z dowodów jego autentycznego posłannictwa. Przykładowo chrześcijanie, chcąc potwierdzić wyjątkowość Jezusa, podkreślają, że narodził się z czystej dziewicy. Ma to znaczenie symboliczne. Podobnie w islamie uważa się, że prosty człowiek powinien sam głosić słowa Boga.
1: Kazachskie opowieści.
2: Kazach Engmilir.
0: Dziękuję za wysłuchanie audycji. Audycję przygotowała Teresa Konkol, dźwięk zrealizował Zbigniew Kurzyński. Do usłyszenia za tydzień o tej samej porze.
3: Kazachskie opowieści.
2: Kazach Engmilir.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Pourquoi j'ai fait? Pourquoi je me... Pourquoi j'ai rêvé?

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

0: 平君莫话，封侯事，一将功成万骨枯。
1: 一双手曾勾动半截坚固城墙，一声废墟黑暗漫长，多少颤栗何时才能盼来晨曦？
2: 谁掌

0: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
1: To Radio Dimash.

Radio Dimash. Jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Radio Dimash. Jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

0: Tu Radio Dimash.
1: Үлкен рахмет ағайын. Тағы.

çekenler. Ah! Ah ya! Hadi hadi hadi.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

0: z radiowej biblioteki.
1: Drodzy słuchacze Radio Dimasz, do wysłuchania książki w ramach cyklu z radiowej biblioteki zaprasza Was Wiola Kamińska. Dzisiaj będę czytać fragmenty książki pod tytułem Adolf Januszkiewicz – Listy z Syberii. Wyboru listów, ich opracowania i przypisów dokonała Halina Geber. Książka została wydana przez wydawnictwo Czytelnik w 2003 roku. Przed nami listy Adolfa z 1854 roku. Kolejny rok pobytu w Niżnie-Tagilsku. Sprawa powrotu do domu jest główną myślą Adolfa. Kolejny raz nadzieja została wystawiona na próbę. Dlaczego? Posłuchajmy.

List z 28 stycznia 1854 roku. Niżnie Tagilsk. Gustaw przysłał mi poezję Deotymy, o której musicie wiedzieć z pism publicznych. Nie wiem, jak się ona w istocie nazywa. Trzeba przyznać, że niepospolity talent i wiele obiecujący, jeśli go zbytnie pochwały nie popsują. Z kilku słów Gustawa, widząc, że on zamierza znowu wstąpić w związek małżeński, zrobiłem może niesprawiedliwy wniosek, czy nie owa Deotyma jest wyborem serca poety? Zapytuję go o to.

List z 3 lutego 1854 roku. Niżnie, Tagilsk. Najciekawsza rzecz ta, że kilka dni temu tutejsi złodzieje okazali niepospolitą zręczność. Na publicznym placu stoi tutaj piękny pomnik, kosztujący przeszło 300 tysięcy rubli asygnacyjnych, poświęcony pamięci Mikołaja Demidowa. Potrafili oni w noc dość jasną, wobec budki, gdzie stróże spali snem sprawiedliwych, oderwać od podstawy i unieść posąg brązowy tego męża, ważący najmniej 30 pudów. Sprytna ta kradzież na nic się jednak im nie przydała. Nazajutrz władza miejscowa wzięła poszlakę, a przypadek dopomógł dojść do kryjówki posągu zagrzebanego w śniegu. Widziałem go nieboraka, jak zmarzły i ze złamaną ręką wracał do miasta leżąc na sankach.

List z 4 kwietnia 1854 roku. Niżnie Tagielsk. Moja najdroższa mamo i kochany bracie. Od kilku dni tak jestem zajęty przenoszeniem biblioteki i jej urządzeniem, że zaledwie mam czas zajrzeć do ogrodu, który także zostaje pod moją opieką i gdzie oprócz 5 ogrodników 10 dziewcząt pracuje codziennie. Z tego powodu, chociaż poczta dopiero za 2 dni odchodzi, ale ponieważ jutro i pojutrze będę miał roboty po uszy, spieszę dzisiaj odpowiedzieć na wasze listy z 10 marca. Muszę korzystać ze święta kwietnej niedzieli, by choć trochę pomówić z wami i z tymi wszystkimi, od których z dzisiejszą pocztą odebrałem dowody pamięci. Zaczynam naprzód od powinszowania wam powrotu do zdrowia i podziękowania Bogu za jego opiekę nad wami. Wiadomość ta nadzwyczajnie mnie ucieszyła. I gdybym mógł, uścisnąłbym nieraz jeden szanownego pana Adamowicza, który się przyczynił do mojej radości. Ach, żebym prędzej wiadomość podobną otrzymał o naszej kochanej Izabelce. Lecz nie wiem dlaczego, zdaje mi się jednak, że jej zdrowie musi być w bardzo rozpaczliwym stanie. Żeby przynajmniej przyjechał ojciec i wywiózł ją na Ukrainę, gdzie daleko lepszy klimat, może pokrzepić płuca, jeśli jeszcze nie rozwinęła się choroba, na którą i klimat nie pomaga. Żal mi biednego Michała, jeśli przyjdzie mu ponieść tak wielką stratę. Pisząc do niego, powiedzcie mu, ile mię obchodzi choroba jego córki, i powinszujcie mu korzystnej posady, jaką teraz zajmuje. Ja myślę, że on obowiązany ją swemu przyjacielowi, który głównie zarządza interesami Branickich, o których wspominał mi w swoim liście z największym uwielbieniem. Od pana Józefata miałem wiadomość z 18 i 20 po południu. Pan Karamzin rzeczywiście wyjechał 16, ale zapewne do 22 zabawił jeszcze w Moskwie, dokąd przeprowadzała go Aurora Karłowna. Józefat także pojechał 21 w jakimś pilnym interesie do nich. Po powrocie do domu miał niezwłocznie sam napisać do mamy. Moje bażanty, które posłałem panu Karamzinowi, doszły rąk jego w Moskwie. Żałuję bardzo, że on tu nie może być w tym czasie, gdyż miałbym przyjemność ofiarować mu jurtę kirgijską, którą mi darował Wiktor, i która 21 marca wyprawiona już została z Omska. W tej chwili musi już być około Jekaterynburga. Niosą ją wracający z Omska furmani, co tam dostawiali żelazo. Ten szczególnego rodzaju upominek waży 22 pudy i 25 funtów, a zrobiony dlatego, ażeby mi przypominał nasze stepowe życie, które z nim w 1846 roku spędziłem w pośród Kirgizów. Żeby zaś wygodnie mi było siedzieć w tej jurcie, Zosia pracuje nad poduszką, która ma być bardzo piękna. Wiktorostwo i Zosia zdrowi i ich reszta dziatwy. Kazali pięknie się kłaniać i powinszować świąt. Pod datą ich listu nie wiedzieli jeszcze o waszej słabości. Będą radzi, gdy im dziś napiszę, że Bóg wam przywrócił zdrowie. Oni mię tak kochają i tyle dają dowodów swego przywiązania, jak najbliżsi i najlepsi krewni. Pani generałowa Silversholm, z którą trzymałem do chrztu ostatnią córeczkę Wiktorostwa, pisała dziś także bardzo miły list i donosi, że nasza Julia jest tak piękna jak anioł, że piękniejszego dziecka nie widziała, chociaż jej własne 3 córeczki czyste aniołki. I że Zosia nadzwyczajne robi postępy na fortepianie. Ona tak dobra, że sama z przyjaźni dla rodziców i ze względu na talent córki daje jej lekcje. Eugenia zdrowa, jak również cała jej rodzina. Dość często miewam o nich wiadomości, co mię wielce cieszy. Dziękuję mamie za napisanie kilku słów do pana Russanowskiego. Proszę o spokojność i cierpliwość. A może Bóg da, że wszystko pójdzie jak najlepiej. A tymczasem polecając się waszej miłości, uściskam was, jak również drogą Marylę, dziatwę kochaną i życzę co najwięcej zdrowia. Wasz Adolf.

List z 14 maja 1854 roku, Niżnie Tagilsk. Pan Karamzin służył niegdyś w artylerii, a w roku przeszłym był w dymisji. Na początku zaś tego roku, jako dobry patriota, wstąpił znów do wojska w stopniu podpułkownika huzarów. Teraz jest już pułkownikiem. Jemu wyłącznie obowiązani jesteśmy całą protekcją. Moje zaś szczęście było, że miałem zręczność poznać tego zacnego męża i dać mu się poznać, bo on jest naszym szczerym i najgłówniejszym dobroczyńcą. Dużo także winniśmy poczciwemi Józefatowi i sekretarzowi panu Benoit, którzy mię poznali i z całego serca pokochali. Zacni bardzo są to ludzie i zasługują na szczerą naszą wdzięczność.

List z 14 czerwca 1854 roku. Niżnie Tagilsk. Wczorajsza poczta przyniosła nam smutną wiadomość o zgonie pana Karamzina. Nieoszacowany ten mąż, którego opatrzność ocaliła od śmierci w lutym, w pierwszej bitwie z Turkami legł na polach Kalafaty. Nie jestem w stanie wyrazić wam smutku, w jakim pogrążony cały nasz Niżnie Tagilsk. A co się dzieje w moim sercu, czyliż potrzebuję wam mówić? Wyobraźcie sobie rozpacz nieszczęśliwej żony. Piszą, że nic nie może się zrównać z jej boleścią. Chcąc jakąkolwiek ulgę przynieść swojemu sercu, posyła na brzegi Dunaju pana Ochryskę, by użył wszelkich starań dla odszukania zwłok kochanego męża, a jeżeli to będzie niepodobnym, by przynajmniej miejsce jego zgonu uczcił pomnikiem. Sądzę, że byłoby stosownie, gdyby mama napisała krótki list do pani Karamzin, wyrażając nasz smutek, etc. Zresztą zostawuję to do rozwagi mojej kochanej mamy. Ja winienem jemu wszystko, co tu otrzymałem i na nim polegały najbardziej nadzieje moje uściśnienia się z wami. Na samym wyjeździe ze stolicy pisał do mnie, ponawiając uprzejmie swoje obietnice i zapewnienia starań zawieszonych do lepszej pory. Zajmował się on mną gorliwie, miałem sposobność poznać całą szlachetność jego charakteru i doświadczyłem od niego więcej życzliwości, niżeli mi się mógł spodziewać.

List z 15 lipca 1854 roku. Niżnie Tagilsk. Wybaczcie mi, że nie rozmawiam z wami, jakbym sobie życzył. Ani chwili nie mam wolnej. Biblioteka i ogród zabierają mi co dzień najmniej 10 godzin. A przy tym nie mam już tej mocy, co miałem. 36 stopni schodów bibliotecznych więcej mnie męczy, niżeli niegdyś 100 wiorst przekłusowanych po stepie. Straszne upały przyłożyły się także do zwiększenia moich dolegliwości. Chwała Bogu, zaszła zmiana. I znaczna, bo termometr od razu z 40 spadł do 4 stopni ciepła. Orzeźwiło to mnie trochę i mogłem wczoraj odbyć wycieczkę o wiorst 15. A co większa, wdrapać się na tak zwany goły kamień, czyli niedźwiedzią górę, panującą w okolicy i stąd sławną, że jak niesie podanie, Jermak, idąc na zawojowanie Syberii, miał zimować u jej podnóża. Piękne jest to miejsce. Z wierzchołka góry rozlega się daleki widok na krainę górzystą, leśną i przerżniętą wielą rzekami. Celem mojej wyprawy było pomnożenie naszego zbioru roślin uralskich, który stosownie do życzenia pana Demidowa pielęgnuję i chciałbym mieć jak najobfitsze na jego przybycie.

List z 30 lipca 1854 roku. Niżnie, Tagilsk. Miałbym się nieźle, gdyby nie ból w nogach, który od niejakiego czasu mocno mi dokucza. Nacieram je spirytusem kamforowym, ale z małą nadzieją skutku, bo jestem z doświadczenia przekonany, że nogi wtedy chyba przestaną boleć, gdy inna część ciała cierpieć zacznie. Sprawuje to reumatyzm zwany latającym, który sobie, jak mu się podoba, przelatuje z nóg do głowy, a z głowy spada na ręce, piersi. Pan Demidow pragnie, abym zajął się, nie opuszczając ogrodu i biblioteki, kolekcją mineralogiczną, geologiczną, paleontologiczną, kruszców, roślin, zwierząt, ptaków, ryb, jednym słowem wszystkiego, co Niżnie Tagilski okręg posiada w ziemi i na ziemi, w powietrzu i w wodzie. Poleca wszystkim tutejszym władzom, uczonym i nieuczonym, dawać mi pomoc, a polegać na mojej powadze. Widzicie więc, na jak wielkiego człowieka wyszedłem w Niżnie Tagilsku. Sam nie wiem, jak podołam tylu różnym zatrudnieniom i co na to powie moje zdrowie. Ale jak to miło pomyśleć, że nie darmo cudzy chleb zjadam.

List z 17 września 1854 roku. Niżnie Tagilsk. Niech to będzie między nami. Położenie moje tutaj wcale nie do zazdrości. Kilka obowiązków nieokreślonych ściśle i niezgodnych z sobą. Pracy wiele bez podobieństwa należytego z niej skutku. Nie mogę jednocześnie siedzieć w bibliotece i pilnować robót w ogrodzie. A gdy tam nie jestem, nie tak idzie, jakby należało. I to mnie martwi bardzo. Cóż tu jeszcze mówić o kolekcjach? Radbym porzucił wszystko, gdyby nie uwaga, że to jest potrzebne dla widoków mego wybawienia.

List z 19 listopada 1854 roku. Niżnie Tagilsk. Błagam was na wszystko. Niech mama nie smuci się bardzo z powodu zawiedzionych nadziei rychłego powrotu. Ani myślić teraz o tym. Pani Karamzinowa zrobiła, co mogła. I spodziewam się, że mama będzie wyrozumiałą. Pisać znowu do niej w tym smutnym interesie byłoby tylko nadużywać jej dobroci i bezużytecznie narażać ją na nieprzyjemności. Dla mnie rzecz jasna. Trzeba czekać cierpliwie, póki czas i wola najwyższego nie rozwiąże naszych losów.

List z 10 grudnia 1854 roku. Niżnie Tagilsk. Gustaw przysłał mi pyszny zegarek złoty Patka w Genewie. Bardzo jestem wdzięczny mojemu niegdyś towarzyszowi wygnania za ten dowód przyjaźni, bo moje oba stare zegarki iść przestały i nie masz komu ich tu naprawić. A dobry czasomiar jest niezbędny do pilnowania się w rozlicznych moich obowiązkach. Od 8:30 do 1:00 rano, a od 6:00 do 9:00 i czasem, kiedy jest wiele roboty, do 10:00 wieczorem siedzę w bibliotece. Źle byłoby, gdybym chybił na oznaczoną godzinę, bo i tak zdarza się znaleźć czytelników czekających już na mnie. Z rana szczególnie nie mam ani minuty do stracenia i jestem prawdziwe perpetuum mobile, które przy dobrym urządzeniu biblioteki działa tak prędko, że każdemu żądaniu natychmiast staje się zadość. To też, żebyście wiedzieli, w jakich jestem faworach u tutejszej publiczności. Mianowicie jej połowa piękna podwójnie jest mi wdzięczna. Latem winna mi przyjemność przechadzek utworzonych dla niej w ogrodzie. Zimą lekarstwo na nudy długich wieczorów, podawane jej zawsze z uprzedzającą grzecznością. Rzadki dzień, żebym nie widział w bibliotece kilku miłych czytelniczek, a żadna nie odejdzie z próżnymi rękami. Dzisiejszego ranka na przykład przyszły dwie śliczne panienki, z których starsza ledwo ma lat 19. Siedziały tu 1,5 godziny. Podałem im naprzód 10 świeżo przybyłych numerów dziennika Girlanda. Nawybierały z niego sobie wzorków do haftowania kołnierzyków i chusteczek. Zajęły się potem przyglądaniem różnych rycin, i muszę je zdradzić, choć mimowolnie podsłuchałem, że w każdej twarzy upatrywały podobieństwo do kogoś ze znajomych. Przerzucały później nuty muzyczne. Jedna z nich wzięła do domu 7 nowych polek, 4 galopady i Muzeum Zagranicznej Literatury. Druga całe dzieło wydane niedawno po rosyjsku. Biblioteka coraz bardziej wchodzi w modę. 1107 ksiąg przeczytano w ciągu miesiąca. Macie więc i obrazek z barwą miejscową, jakiego nie spodziewaliście się zapewne w zakątku Uralu. Ale, bo trzeba pamiętać, że ten zakątek należy do szlachetnej rodziny, która nie tak jak wiele innych, co myślą tylko o sobie i dochodach swojej kieszeni, stara się gdzie może rozkrzewiać cywilizacją i nie żałuje kosztów na to. Wybaczy mama, że tą razą nie zaspokoję jej ciekawości co do stanu mojej spiżarni. Muszę pierwej dać rozkaz Stryjabce, żeby mi w tej mierze złożyła raport. Gdzie mnie tam zajmować się tak ziemskimi rzeczami jak jadło? Mnie, który rozdaję umysłowy pokarm tutejszym powagom i pięknościom? A zresztą wątpię, czy w moich zapasach znajdzie się co więcej nad parę pudów mąki lub kartofli.

I na tym kończymy na dziś. Serdecznie zapraszam do wysłuchania kolejnej audycji z cyklu z Radiowej Biblioteki. Wysłuchamy kolejnych listów napisanych przez Adolfa Januszkiewicza, obrazujących jego życie na zesłaniu na Syberii w pierwszej połowie XIX wieku. Audycję przygotowała Barbara Kędys. Tekst czytała Wiola Kamińska, a zrealizował Zbigniew Kurzyński. Bądźcie z nami. Do usłyszenia.

Let's go. Come on. Let me go. Are you ready? Show me.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

0: 凭君莫话封侯事，一将功成万骨枯。
1: 一双手曾勾动半截，坚固城墙已成废墟。黑夜漫长，多少颤栗

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.